9 horas ni 25 minutos kurauka kuti ajembe poji vana shevajinja linye tutu kupita nchirozvo tokuti pane shalokote shaka rumi zvakabate ndibonda sambi jamani pole pole nambo iyai vanyababa vajinji ngamba kwaleka vana shemizve unganiva yambo nei.